Akwai waɗanda akwai ɗan fitar da su sun zama su ne waɗanda suka ambata su.